Radio Krka. Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Penso con sueño para sí.